0: firma koju to generacijama poznaju, pozicionira na vrlo zahtjevnom tržištu, ali Uljanik je pokazao do sada da to može.
1: Koliko je razdoblja te suradnje pred Uljanikom i Navantijom potencijalno?
2: Nuestra referencia es la construcción en España. Un buque similar, la construcción está prevista en torno a 36-40 meses. Entendemos que aquí ese plazo podría conservarse o crecer a lo mejor un poco, pero va a depender un poco de la formación previa que se reciba en los astilleros y de la capacidad que demuestren los astilleros de aquí. Dependerá también de los plazos que maneje el Ministerio de Defensa, de los plazos que nos den los suministradores de cada uno de los sistemas que hay que incluir en el buque. Pero bueno, la experiencia nos dice en nuestros astilleros que hemos entregado el barco entre 36 y 40 años.
0: Znači da, zanimljiva je jer ovo je zapravo suradnja. Uh-huh. Navantija će dati ovaj dio koji oni daju, ekspertiza i dio gradnje. Međutim, ovisit će dosta i o našim brodogradilištima, našim dobavljačima, ali u Španjolskoj u sistemu koji je dobro uigran, od 36 do 40 mjeseci rade brod. Samo malo, imam još nešto za reći?
2: Una cosa muy importante que me gustaría recalcar es que hablamos del periodo de construcción. Pero es tan importante la construcción como el mantenimiento de los buques. Y el mantenimiento de los buques hay que trabajar con empresas, astilleros locales, que tienen que mantener el buque durante 25-30 años.
0: Znači, ono što je bitno je da smo sada pričali o izgradnji konstrukciji, kao da poslije toga neće biti suradnje. Ovi memorandumi se baš odnose na suradnju, jer hrvatske korvete održavaće lokalna hrvatska brodogradilišta i korveta sigurno je operativno barem 25 do 30 godina.
1: Aha.
0: Dakle, trebaju proći tu obuku i moći pratiti održavanje vojnog dijela, no, koje je sam po sebi specifičan.
1: Signor Alfonso Alea, gracias, muchas.
0: On želi reći još jednu vrlo njemu bitnu stvar.
2: Una cosa muy importante, porque no quiero que quede que solo tenemos exclusividad con el astillero de Viljani. Navantia está trabajando con otros astilleros en Croacia. Hoy hemos firmado el memorándum de entendimiento con Viljani, pero seguimos trabajando con otros astilleros croatas.
0: Danas je u fokusu bio Uljanik kao naše možda i najstarije brodogradilište, ali ovaj projekt je toliko kompleksan da za cijelu Hrvatsku će biti poslao brodogradilištima, tako da Uljanik prvi potpisuje memorandum, a oni planiraju podijeliti te poslove kompleksne brodogradilištima diljem Hrvatske. Znači, to je hrvatski projekt.
1: Hvala na razgovoru.
0: Učite se stupenda špara Kroacija. Učite se gracias por la entrevista. Slušamo se. Hvala.
1: Hvala vama.